0: chcę już leć, och chcę już leć, this is constant. Ach, chcę już leć, this is constant.
1: 91.1 FM, New Kalk Radio.
2: How could I say I can't stop laughing?
0: Ach, chcę już leć, this is constant.
3: You're listening to New Kalk Radio, 91.1 FM.